0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia aruma mana kanara pia uhara ni umvi rutu venti chinene.
1: Pohoto kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukoni.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia, ula ohi tafitia nindre.

Nigeria, onte ka Mosambiku na nupangene yahu. Muretele, onikali Nigeria hiyo okala wasore rani otokele la South Pesha Water. Sinko Nigeria mede lwa hurata wokala pina atamo. 22 horas y 38 minutos.